Kana wangu wakanakisa, pavaskada vesendia wani nodisa, yini